0: Naitwa Wayne Sili yangu inaitwa Jama Faith Academy. Napenda kusikiliza Wimaro FM.
1: Naitwa Dylan Wesley na shule yangu inaitwa Jama Faith na inapenda kusikiliza Wimaro FM.
2: Sama tu mtugi nasomea.

0: monyo.
1: Akimo kibao muro tuwenge ni Kenwa Maria Rakidube. Yenza ya hawa ni kamemele kavota ni kaimorwe vema. Ni Friday wego Friday ni Friday night wego rembote kwini na rembote kurekereria 1-1.